0: muszę mnie naciek.
1: Unit 3, David 30 is out on traffic in David 30, 2200 block, Wimberley Lane.